0: Radio Niepokalanów.
1: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Siostra Faustyna przepowiadała mi wielkie trudności w związku z pobytem moim przy kościele świętego Michała i one niebawem się rozpoczęły. Potęgowały, aż wreszcie doszły do punktu kulminacyjnego w styczniu 1936 roku. O tych trudnościach nikomu nie mówiłem, aż dopiero w dniu krytycznym poprosiłem siostrę Faustynę o modlitwę. Ku wielkiemu memu zdziwieniu w tymże dniu wszystko się odmieniło. A siostra Faustyna powiedziała, że przyjęła moje cierpienia na siebie i doznała ich tyle, jak nigdy w życiu. Gdy następnie prosiła Pana Jezusa o pomoc, usłyszała słowa: sama podjęłaś się cierpieć za Niego. A teraz się dziwisz temu? I dowiedziała się o przyczynach moich trudności z całą dokładnością. To mnie bardzo uderzyło, albowiem o szczegółach znanych tylko mnie sama w żaden sposób dowiedzieć się nie mogła. Podobnych wypadków było kilka. W roku 1934 udałem się do Ziemi Świętej i przez parę miesięcy byłem nieobecny. Siostra Faustyna w tym czasie spowiadała się u innych księży, ale przed nimi nie zwierzała się ze swoich wewnętrznych przeżyć, o których i sam nie chciałem na spowiedzi z nią rozmawiać, a poleciłem notować je w pamiętniku, czytając go od czasu do czasu. Po powrocie z Ziemi Świętej dowiedziałem się, że siostra Faustyna swój pamiętnik spaliła. Ponoć ukazał się jej jakiś duch w postaci anioła i polecił jej to uczynić, a potem ze śmiechem szyderczym znikł. Biedaczka za późno poznała, że to była pokusa. Nie miała kogo się poradzić, albowiem o szczegółach swych przeżyć z nikim prawie poza spowiednikiem i przełożoną nie rozmawiała. Z mego polecenia pisała swój pamiętnik nadal, powtarzając częściowo to, co się znajdowało w spalonym pamiętniku.
2: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

0: Słowo pod poduchę.
1: Ksiądz Mateusz Buczma.
2: Martin Luther King napisał: tchórzliwi zapytają, czy to jest bezpieczne. Oportuniści spytają, czy jest to politycznie poprawne. Próżni zapytają, czy jest to popularne, ale świadomi zapytają, czy to jest słuszne. I nadejdzie czas, gdy ktoś musi zająć pozycję, która nie jest ani bezpieczna, ani polityczna, ani popularna, ale ktoś musi ją zająć, bo jest słuszna. Zanim zaśniesz, zastanów się, czy dzisiaj miałeś taką sytuację, kiedy warto było zrobić to, co słuszne. I czy to zrobiłeś? Dobranoc.

0: alfabet franciszkański. Ojciec Michał Maria Nowak, franciszkanin.
1: Apostolstwo.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. Usłyszawszy te słowa w świątyni, u samego początku swojego nawrócenia, Franciszek zakrzyknął: to jest to, czym chcę żyć, tak właśnie chcę postępować. I on ma za sobą już pierwsze doświadczenia, bo odnowił kościółek świętego Damiana, odbudował go z ruin, w których go zastał, ale wciąż nie do końca i w pełni rozumie wezwanie Chrystusa, które tam usłyszał z krzyża. Chrystus skierował do niego słowa: Franciszku, idź, odbuduj mój kościół. On jeszcze nie wie, naprawdę nie wie, co to ostatecznie znaczy. Więc zaczyna głosić natychmiast. Co takiego? Ano wonne słowa naszego Pana. Te, które on sam wypowiedział na początku. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nie w kościołach. Nie w kazaniach misternie utkanych z pięknych słów, ale na ulicach, na placach, w słowach krótkich i prostych, bo jak mawiał Franciszek, tak Pan przemawiał na ziemi. Co ciekawe, on, święty Franciszek, często nie musiał wcale zaczynać od słów. Sam jego wygląd przyciągał. Jego strój właściwie nie odróżniał go od wieśniaków umbryjskich, ale było coś w tym małym, mikrej postury człowieku, co do niego przyciągało i co niemal zmuszało ludzi do słuchania. Oni byli dla Franciszka najważniejsi, ich dusze, ich zbawienie. I chociaż nie wahał się głosić całemu stworzeniu i są świadectwa, zresztą powiemy sobie o tym w swoim czasie, że zwierzęta słuchały go czasem z większym zainteresowaniem i zaangażowaniem niż ludzie, to znana jest historia o tym, jak to Franciszek z jednym ze współbraci wybrał się do miasta głosić kazanie. No, przewędrowali całe miasto i kiedy z niego wychodzili, ów brat zapytał: ojcze, a kiedy będziemy głosić? Na co Franciszek odpowiedział: ale przecież myśmy już wygłosili. Drodzy, to było jego pragnienie, aby bracia byli świadkami. Piękny komentarz do tej historii napisał Bruno Ferrero, mówiąc: jeśli twoje ubranie jest przesiąknięte zapachem mchu, nie ma potrzeby, byś mówił o tym wszystkim. Zapach będzie mówił sam za siebie. Najlepszym kazaniem jesteś ty sam. Tymczasem wszyscy bracia mieli głosić kazania czynami. Kiedy otwieramy sobie pierwszą regułę, tak zwaną regułę niezatwierdzoną, czytamy tam tak: gdy bracia idą przez świat, nie powinni niczego brać na drogę. Ani sakwy, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani laski. I gdy wejdą do któregokolwiek domu, niech najpierw mówią: pokój temu domowi. W tym samym domu zostając, niech jedzą i piją to, co u nich jest. I niech nie przeciwstawiają się złu, lecz jeśli ich kto uderzy w jeden policzek, niech nadstawią mu drugi. W tej samej regule, w innym rozdziale czytamy: wszelkie dobro odnośmy do Pana Boga Najwyższego i uznawajmy za Jego własność. I dziękujmy za wszystko temu, od którego pochodzi wszelkie dobro. I On sam, najwyższy, jedyny i prawdziwy Bóg, niech ma, odbiera i otrzymuje wszelką cześć i uszanowanie, wszelkie uwielbienia i błogosławieństwa, wszelkie dziękczynienia i chwałę. On, który ma wszelkie dobro, który sam jest dobry. I kiedy patrzymy na wskazania Jezusa wobec apostołów, trudno oprzeć się wrażeniu, że poleca on im wnosić we wszystkie miejsca, w których się pojawią, jakąś nową jakość. Samo ich pojawienie się ma być już jakimś działaniem naprawczym, ma być sposobem odzyskiwania świata po kawałku zawłaszczonego przez złego ducha. Najpierw życzenie pokoju, który stanie się udziałem godnych. Potem głoszenie Ewangelii, uzdrawianie chorych, wypędzanie złych duchów za darmo. A właściwie za utrzymanie, bo godzien jest robotnik zapłaty swojej. I Ojciec nasz, święty Franciszek, idzie tym dokładnie śladem. Pan objawił mu, że on i jego bracia mają pozdrawiać ludzi zawołaniem: Pan niech obdarzy was pokojem. Do dzisiaj, drodzy, w zakonie franciszkańskim częstokroć pozdrawiamy się słowami pokój i dobro. Odpowiedzią na to jest albo zawsze i wszędzie, albo również pokój i dobro. To życzenie pokoju jest pierwsze, a potem bracia mają głosić pokutę, która jest drogą do nawrócenia. Franciszkanów u samego początku nazywano pokutnikami z Asyżu. To był motyw, dla którego Franciszek ich zbierał, ku któremu ich też posyłał. Głosić światu pokutę. Poprzez przykład swojego życia mieli tłumaczyć, co to oznacza. I wiecie, drodzy, takich grup, jak grupa Franciszka, było wówczas bardzo wiele. Ale jedno wyróżniało jego braci. Mianowicie Franciszek i oni nikogo nie gromili. Nie krytykowali, nie rozliczali, po prostu dowodzili wszystkim, że można żyć inaczej. Jako należący do Kościoła, który wtedy był postrzegany dużo bardziej krytycznie niż dziś. I to absolutnie pewne. Wydaje się, że był dużo bardziej zepsuty, żeby użyć tego określenia. A Franciszek zaczął rozumieć, że został posłany do naprawiania tegoż Kościoła, wspólnoty, czyli do pewnej reformy, ale zawsze z Kościołem, w Kościele i poprzez Kościół. Nigdy inaczej, rozpoczynając od siebie. Na wskroś pozytywny, pełen miłosierdzia dla wszystkich biedaków, a jednak stanowczy w oczekiwaniach, podobnie jak Jezus. Pamiętacie, nasz Pan nie głosił taniego miłosierdzia. Nasz Pan nikogo nie poklepywał po ramieniu i nie mówił: żyj sobie jak żyjesz, jest w sumie wszystko w porządku i nie przejmuj się tymi zazdrośnikami, którzy ci zwracają uwagę. Oni sami nic nie osiągnęli, nie umieją odbierać przyjemności od tego życia i są ci zazdrośni, po prostu. Nie, nasz Pan nigdy tego nie robił, ale mówił: idź i nie grzesz więcej, idź, nie grzesz, żeby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Nawrócenie i pokuta to zdaniem świętego Franciszka najlepsze lekarstwo na ludzkie słabości. Tylko wiecie, drodzy, my idąc do Jezusa, przypominamy częstokroć człowieka chorego, powiedzmy alkoholika, który idzie do lekarza, a lekarz mu mówi: musi pan przestać pić. Na co ów alkoholik mówi: panie, nie wtrącaj się pan w moje życie, tylko lecz pan moją wątrobę. My mamy trochę podobnie, natomiast nowa jakość, którą widzący braci chcieli żyć, którą odkrywali jako największy skarb, to jest coś, co wciąż jest tą istotą, tajemnicą życia franciszkańskiego. Jest taka bardzo piękna, kaznodziejska historia o tym, że pewien człowiek przyśnił w nocy, że spotka w lesie drugiego człowieka, który będzie miał jakąś niesłychanie cenną rzecz, którą winien od niego uzyskać. No więc wybrał się do lasu, spotkał człowieka. Ten miał coś w plecaku, tamten poprosił, żeby pokazał mu, co ma. Rzeczywiście wyjął jakiś kamień. Przy bliższych oględzinach okazało się, że to ogromny diament. Więc ten śniący w poprzedniej nocy swój sen mężczyzna poprosił tego drugiego, żeby mu go dał. A tamten mu go z uśmiechem wręczył. Człowiek z radością wrócił do domu, ale następnej nocy nie przespał. I po tej nieprzespanej nocy wybrał się na leśne ścieżki, aby szukać tego człowieka, którego spotkał dzień wcześniej. Kiedy go spotkał, zapytał go, jaki ty masz skarb, że pozwolił ci on oddać mi ten wielki diament z taką radością, bo ja chcę tamtego skarbu. Nowa jakość. Franciszkanie do dzisiaj są wezwani do jej wprowadzania. I każdy, kto odkrywa tę duchowość, kto spotyka się z nią po raz pierwszy, mówi często o tym czymś, co jest między wami, o tym czymś, co jakoś wyróżnia franciszkanów z całego świata. Nasze zadanie to nie jest krytyka Kościoła. Nasze zadanie to nie jest rozwiązywanie największych problemów tego świata. Nasze zadanie to jest kochanie biedaków, którzy, bywa, miewają miliony na koncie. Nasze zadanie to patrzenie na tych, na których już nikt nie patrzy. Nasze zadanie to wprowadzanie uśmiechu Boga w ten świat. Nowa jakość. Chrystusowa jakość. Drodzy, u początku tych naszych rekolekcji, rekolekcji, których zadaniem jest dać wam odrobinę pokoju, niech Pan udzieli nam wszystkim swojego błogosławieństwa. Niech was błogosławi, strzeże i prowadzi Wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2015. Czyta Dariusz Kowalski. Bez smutku i niepokoju. Niepokoje pochodzą z miłości własnej. Zwyczajnie boimy się, żebyśmy nie utracili tego, co mamy, albo żebyśmy uzyskali to, czego pragniemy. Co to są te rzeczy, które się ma, albo które się chce mieć? Wszystko, co jest poza Panem Bogiem, może być dla nas przeszkodą. Jeden boi się utraty zdrowia, inny czuły jest na punkcie honoru, pochwały, ludzkiego szacunku, inny obawia się utraty zajęcia i tym podobne. Przeszkodą mogą być drobiazgi nawet. Wszystko jest dobre, czego sobie Niepokalana życzy. Do niej się mamy przywiązać, a nie do innych rzeczy. Dobre są one o tyle, o ile Niepokalana życzy ich sobie. Nie ma racji się trapić, chociażbyśmy inne rzeczy, któreśmy pokochali, utracili po pewnym czasie. Bardzo ważną jest rzeczą, żeby się nie przywiązywać do rzeczy drugorzędnych, ale do istotnych. Pamięć na to, komu się służy, dodaje dużo energii. Im trudniej się do czegoś zabrać, tym większy pożytek dla sprawy Niepokalanej. Jeżeli się czuje naturalny wstręt, to może być oznaką, że to będzie wolą Niepokalanej i że będzie z tego duży owoc. Diabeł też czuwa, dlatego budzi odrazę i stara się, byśmy nie zabrali się tak gorliwie i z zapałem. Diabeł będzie używał przeklętych i świętych rzeczy, żeby swój cel osiągnąć. Zobaczycie w praktyce. Jak sprawa była w projekcie, był zapał. Kiedy projekt potwierdzono, a więc wola Niepokalanej jasna, wnet ręce opadają. Ponieważ jest już jasna wola Boża, dlatego Pan Bóg zamyka swoje światło i wstręty będą się budzić. Bardzo uważajmy na to, żeby nie było smutku i przygnębienia. Jeden mamy cel – Niepokalaną. Oczywiście, że celem jest Pan Bóg. Możemy być spokojni, że między Panem Jezusem a Niepokalaną nie ma nic do zarzucenia. Tam jest najściślejsza łączność. Smutek jest niepotrzebny. Pozwólmy się Niepokalanej prowadzić. Im natura będzie się więcej buntować, tym większa będzie zasługa. Niepokalanów, sobota 9 lipca 1938 roku. Notował brat Witalian Miłosz. Zwyciężać samego siebie. Historia stwierdza, że którykolwiek naród dąży do miękkiego życia i wygody, upada. Dla nas w zakonie jest to nauczką, abyśmy przestrzegali przepisów wynikających z konstytucji zakonnych. Czasem się zdarzy, że ktoś zdobędzie cukierek i co chwila cmoka. To by nie było według ducha zakonnego. Czasem zlewa się wino, no i jedną butelkę zakorkuje się, a z drugiej wyparowało. Bardzo ważną jest rzeczą, żeby z tą miękkością walczyć. Dużo łatwiej jest zdobywać miasta, aniżeli zwyciężać samego siebie. Jednak w życiu zakonnym jest to konieczne, bo inaczej nie dopniemy celu. Nie tylko trudny jest wysiłek, ale i trudne jest rozpoznanie wad. Miłość własna zaślepia człowieka. Dużo trzeba nadnaturalnego światła, żeby poznać słabości i żeby przyłożyć siekierę do korzenia. Oczywiście, że do tego modlitwa jest potrzebna. Modlitwa to potęga. Jeżeli dusza zacznie sobie pozwalać w użyciu, to nie wiadomo, gdzie skończy. Zacznie przekraczać ślub ubóstwa, a tym samym i posłuszeństwa. Jest duże niebezpieczeństwo, że i ślub czystości może być zachwiany. Trzeba dużej rycerskości i dziarskości, żeby się oprzeć burzom przeciw ślubom. Dusza, która się nie pilnuje, wystawia się na poważne niebezpieczeństwo. Trzeba iść drogą przepisów, rygoru. Z tego względu musimy się też starać, żeby nie pozwolić się cofać. Musimy dążyć do doskonałości,
Żaden dzień nie powróci, nawet cudem. Czas stracony można naprawić gorliwością. Trzeba się piąć i starać się być coraz bardziej dziarskim. Tutaj nie mamy takich pokut, jakie praktykowali święci w pierwszych wiekach. Ojciec Fordon na przykład świeżych pokarmów nie jadał. Oni sobie i w rzeczach zewnętrznych pokutę zadawali. My tego nie robimy, ale na pewno niepokalana żąda wierności w spełnianiu przepisów, które są. W refektarzu co do ilości każdy ma swobodę wyboru, a co do jakości, żeby z zadowoleniem choć tę troszeczkę umartwienia stosować. Ważną jest rzeczą, ażeby w klasztorze na tym punkcie się nie potykać. Jeżeli coś nie smakuje, żeby tę troszeczkę potrafić znieść. Starajmy się o życie twarde z umiłowania ideału dla niepokalanej. Niepokalanów, niedziela, 31 lipca 1938 roku. Notował brat Witalian Miłosz. Miłość ku niepokalanej pewnym warunkiem zachowania wszystkich ślubów. Dzisiaj przypada wielka, rzadka uroczystość. Ale to wszystko nie jest jeszcze najważniejsze. To, co jest donioślejsze, zaczyna się później. Ślubowanie potem trzeba wykonać i najważniejsze jest wykonanie tego, co się ślubowało. Jak się skończą ceremonie, wtedy zacznie się część najważniejsza. Z początku, gdy z zapałem wejdzie się w życie, może będzie łatwo, lekko, ale muszą przyjść chwile ciężkie, może bardzo ciężkie. Przyjść one muszą, bo nie byłoby zasługi, nie byłoby nagrody. Co robić, żeby te śluby zachować? Zdarzają się wypadki, że ktoś śluby złoży, a nie wykona. Te wypadki od czasu do czasu obijają się o nasze uszy. Nie tylko opuszczenie zakonu jest tym złamaniem ślubów, ale nawet niegorliwe wykonanie tego, co się ślubowało, jest już niewykonaniem ślubów. Straszne to jest na samo wspomnienie, ale jednak możliwe. Kto ma te śluby zachować? My sami. Nie wyręczy nas w tym nikt, nawet sam Pan Bóg. My sami świadomie i dobrowolnie ślubujemy i my sami to, co ślubujemy, mamy spełniać. Łaska Boża nas wesprze, opieka Matki Najświętszej będzie nad nami, ale my sami musimy to wykonać. Pan Bóg dał nam wolną wolę i tej wolnej woli nie gwałci, nie przymusza. My sami decydujemy o wypełnianiu ślubów albo o zaniedbaniu. I my sami za to musimy ponieść odpowiedzialność całkowitą. Nie możemy powiedzieć, że czujemy się słabi, że okazje złe, że pokusy ciężkie. Te wszystkie wymówki nic nie znaczą. Pan Bóg bowiem nie dopuszcza nic złego, co by mogło nam zaszkodzić. Jeżeli dopuszcza pokusy lub trudności, to po to, by nasza cnota się ugruntowała, by dać nam możność zebrania zasług. A jeżeli my poddajemy się tej pokusie, tośmy sami winni, żeśmy te zamiary Boże wypaczyli. Oczywiście własnymi siłami w dobrem nie wytrwamy, ponieważ jest to porządek nadnaturalny, jest to ponad naszą naturę, dlatego naturalnymi siłami nie da się tego dokonać. Więc łaska Boża jest potrzebna, ale my musimy o nią prosić, jej łaknąć, my sami ją zdobywać. Nieraz może nam przyjść zwątpienie. Już tyle razy sprzeniewierzyłem się łasce, niegodzien jestem, by mnie łaska Boża wspomagała. Ale też Pan Bóg po to dał nam niebieską Matkę, której powierzył cały porządek miłosierdzia, by niejako zasłonić nas przed sprawiedliwością swoją. Więc mamy drogę, po której idąc zawsze łaski Bożej możemy dostąpić. Nigdy nie można powiedzieć, że już teraz łaski otrzymać nie możemy. Bez względu na to, jakie grzechy mamy na sumieniu, powstać z nich możemy, byśmy tylko zechcieli do niepokalanej się zwrócić.
Gdy kto upadnie, niech tylko do niej z całą ufnością się ucieka. Na sobie polegać nie możemy, ale już święty Paweł mówi: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I my także to samo możemy powiedzieć: wszystko mogę w tej, która mnie umacnia. Możemy to sobie mówić w każdej chwili, póki żyjemy. Choćby ktoś był na brzegu piekła, nigdy nie ma takiej chwili, by można było powiedzieć, że już wszystko przepadło. Nigdy. Jest to zwyczajną taktyką szatana przedstawić grzech jako małe zło przed jego popełnieniem, a potem popychać w rozpacz. W pokusach trzeba wystrzegać się grzechu jako największego zła, ale po upadku nie zapominać, że ona nigdy nas nie opuści, bo jest ucieczką grzeszników. To, co obiecujemy w ślubach, jest wzniosłe, wielkie, ale i trudne. Żeby naprawdę być ubogim całkowicie, żeby czystość i posłuszeństwo zachować przez całe życie, to trudna rzecz. Ale przy pomocy niepokalanej ta trudna rzecz jest możliwa. Owszem, nawet łatwa. Przez całą wieczność wielbić ją będziemy za wszystkie łaski i za troskliwą opiekę. W życiu jednego najbardziej trzeba się strzec, by nie odsunąć się od Matki Bożej. Szatan będzie najróżniejsze pokusy podsuwał, by od Matki Bożej oderwać. Tego się trzeba ogromnie strzec. Małe dziecko, które oddala się od matki i niesie jej piersi, zginie z głodu. Tak samo zginie z głodu duchowego ten, co od Matki Najświętszej się oddala. Dziecko zawsze zwraca się do matki. My też zawsze do Matki Bożej się zwracajmy w każdej okoliczności, w smutkach i radościach. Pamiętajcie, drogie dzieci, że warunkiem pewnym wykonania wszystkich ślubów jest miłość do niepokalanej. To jest warunek konieczny, bo przez nią wszystkie łaski spływają. Kto tą drogą pójdzie, łatwe mu będzie życie zakonne. Starajmy się coraz bardziej pogłębiać miłość do niepokalanej i do niej ustawicznie się zwracać, jak dzieci do matki. Niepokalanów, uroczystość Matki Bożej Anielskiej 2 sierpnia 1938 roku na rannym rozmyślaniu do braci składających śluby solemne i symboliczne. Notował mieszkaniec Niepokalanowa o nieustalonym nazwisku. Duch Święty, a Niepokalana. Duch Święty jest jakby wcielony w Niepokalanej. I odwrotnie. Niepokalana to jakby uosobienie Ducha Przenajświętszego. Niepokalanów, wtorek 16 sierpnia 1938 roku. Notował brat Wawrzyniec Podwapiński.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
2: W tym samym kontekście, co pierwsze czytanie z Apokalipsy, tradycja Kościoła odczytuje od starożytności fragment Ewangelii według świętego Jana. Umiłowany uczeń Jezusa reprezentuje tutaj Kościół. Interpretacji, jakoby wersety te wyrażały prośbę Jezusa o zaopiekowanie się Maryją, przeczy ostatni wiersz tego akapitu, w którym czytamy, że dopiero po tym geście usynowienia Kościoła przez Maryję już się wszystko dokonało, aby się wypełniło Pismo. Zresztą przekazanie Janowi opieki nad Maryją wówczas, kiedy żyli jeszcze jego kuzyni, bracia, byłoby w sprzeczności z praktykami ówczesnego żydowskiego świata. Jezus uczynił wiele zaskakujących rzeczy. Ustanowił Eucharystię, rybaka wybrał na pierwszego pasterza, urodził się z kobiety w małym miasteczku, zwyciężył zło przez krzyż, pozwolił głosić prawdę zwykłym, słabym ludziom, przekazał szafowanie łaską przez nakładanie rąk, rozgrzeszanie i ustanawianie w Kościele powierzył apostołom. Na koniec dał nam Maryję jako duchową matkę wszystkich wierzących. Czy dla mnie Maryja jest ważną osobą, o której pamiętam i którą czczę?
0: Komentarz przygotowała dr Elżbieta Marek. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Do dzisiejszego patrona, jak ulał, pasuje określenie. Chodzić od Annasza do Kajfasza, ciągle stawiać się przed jakimś trybunałem i udowadniać, że jest się niewinnym. Doświadczył tego Jezus Chrystus? Doświadczył również wierny uczeń Jezusa, święty Atanazy Wielki. Początkowo chciał być pustelnikiem, jednak to nie pustynia była jego powołaniem. Dlatego wrócił do świata i został wyświęcony na diakona, a następnie na biskupa Aleksandrii. Brał udział w pierwszym powszechnym soborze w Nicei w 325 roku, a jego teologiczna wiedza w głównej mierze przyczyniła się do potępienia przez ojców soboru teorii głoszonych w Aleksandrii przez kapłana Ariusza. To jednak, co było zwycięstwem prawowiernej nauki Kościoła, przypieczętowało losy świętego Atanazego, który odtąd do końca swego życia był zwalczany przez zwolenników Ariusza w każdy możliwy sposób. Przez 45 lat swojej biskupiej posługi czterokrotnie został więc przez kolejnych cesarzy skazany na wygnanie i tyleż razy przez innych cesarzy rehabilitowany.

0: Jego życie było nieustannie zagrożone, a on sam na kolejnych synodach i soborach musiał odpierać ze strony Arian oskarżenia o herezję. W końcu sprawy wzięli w ręce sami jego diecezjanie i wymogli na kolejnym cesarzu, bodaj czy nie dziewiątym, by przywrócił w końcu ich pasterza na urząd, dzięki czemu święty Atanazy Wielki umarł spokojnie w Aleksandrii w 373 roku, a umierając zakończył swoje dzieło, które pisał na wygnaniu, historię Arian, by z doznanego przez niego zła wynikła mimo wszystko jakaś dobra nauka.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

Boże plany i cele. Wielu ludzi, a nawet pozwolę sobie powiedzieć, wielu chrześcijan żyje bez celu, bez wybranego kierunku. Wydaje się, że ich życie tak naprawdę nigdzie nie zmierza. W pewnym momencie uderza nas świadomość, że życie ucieka nam przez palce i wkrótce dobiegniemy końca. I na co to wszystko było? 20 lat temu postanowiłem zrobić coś radykalnego.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pytanie pani Anny dotyczy użycia wyrażenia dla mnie. Zdaniem pani Anny używa się teraz tego właśnie, tej formy niż kiedyś. Kiedyś mówiło się na przykład według mnie. Dzisiaj mówi się często dla mnie. Dla mnie ona jest zbyt szczupła. Dla mnie to jest irytujące. Pani Anna wolałaby, żeby tam było jak dla mnie. Jak dla mnie to ona jest zbyt szczupła. Jak dla mnie to jest interesujące. Czy rzeczywiście to jak jest dużo lepsze od tego dla mnie? My możemy uważać, że to dla mnie jest trochę z firmiś czy pomła, że to jest jakieś takie trochę obce, ale dla mnie może być. Jerzy Dobrowolski mówił czasem dla mnie bomba, czyli czy mógłby powiedzieć według mnie bomba? Już by to nie brzmiało. Co do mnie, to jestem przekonany. Nie, to stanowczo zbyt długie. Nawet jeśli widzimy tutaj wpływ jakiegoś zwyczaju trochę obcego, to dla mnie w tym przypadku się tak już rozpowszechniło, że nie razi. Przynajmniej mnie nie razi. Dla mnie nie jest to może najbardziej eleganckie i może nie powinniśmy tego nadużywać, tak jak zresztą innych form, ale nie jest to według mnie, czyli dla mnie specjalnie ani irytujące, ani niepoprawne. Przynajmniej dla mnie.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Panie, spojrzę na moich przyjaciół, na moją rodzinę, na moich współbraci, na tych wszystkich, których postawisz na drodze mojego życia. I ucz mnie kochać tych wszystkich ludzi, tak jak Ty kochasz nas.

0: prawdy nie da się zniszczyć.
1: Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią.
0: Słowa księdza Jerzego Popiełuszki w 40. rocznicę jego męczeńskiej śmierci.
2: Nie możemy przyjmować i zadowalać się prawdami łatwymi, powierzchownymi, propagandowymi i narzucanymi gwałtem. Musimy nauczyć się odróżniać kłamstwo od prawdy. Niech na co dzień towarzyszy nam świadomość, że żądając prawdy od innych, sami musimy żyć prawdą. Żądając sprawiedliwości, sami musimy być sprawiedliwi. Żądając odwagi i męstwa, sami musimy być na co dzień mężni i odważni.
0: Słowa pochodzą ze zbioru wypowiedzi księdza Jerzego Popiełuszki Bądźmy silni miłością, wydanego przez wydawnictwo Edycja Świętego Pawła.

trzy wersy. Z wiersza Wojciecha Bąka, hymn do Ducha Świętego. Chodzą ludzie tu i tam, bez celu tą gołębio-brzozowo niedzielą. Zatopieni w radość niepojętą w to zielone i złocone święto. A ja wołam, duchu gołębico, nie opadaj w serce błyskawicą. Słońcem przystań, nie chwilową iskrą, nad bagniskiem obłąkanych zmysłów. Prześwietlony do głębi mądrością, niechaj widzę, jak się świat uprości.

0: Najpierw zmień myślenie. Jak często zdarzyło ci się dojść do martwego punktu w jakiejś życiowej kwestii, relacji, pracy, finansach? Kiedy to się dzieje, stajemy się jakby sparaliżowani. Nie wiemy, co robić dalej. Kiedy natrafiamy w życiu na taką blokadę, przeważnie naszą naturalną reakcją jest nierobienie niczego. W popularnej brytyjskiej komedii, Tak panie ministrze, jest starszy urzędnik państwowy Sir Humphrey Appleby, który zmienia nic nierobienie w formę sztuki. Nazywa tę sztukę mistrzowską bezczynnością. Jest nią absolutna pasywność, która prowadzi do lenistwa, leżenia na kanapie i czekania, aż jakaś odpowiedź spadnie nam z nieba. Wyobraźmy sobie rolnika, który nie orze i nie zasiewa pola o odpowiedniej porze roku, a potem w czasie żniw wychodzi i oczekuje, że zobaczy dojrzałe i piękne zboże na swoim polu. Szalona logika. Dlaczego w takim razie myślimy, że działa to inaczej w naszym życiu?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

padają na rynek i dokoła muzyki jest w brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud.

0: własne słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
2: Kościół przyniósł Polsce Chrystusa. To znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi, dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi, a dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia. Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł On w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy zrąb kultury, najgłębszy jej nurt. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa.
3: Alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui.